Siedlą Buzi na Boczkła. I break off the corner of your mind. I'm eating your